Dobry wieczór. Słuchają Państwo polskiego programu nadawanego 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni wieloetnicznego Radia 3ZZZ w Melbourne w czwartą środę miesiąca 24 czerwca 2026 roku. Witają się ze słuchaczami Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Nadajemy nasze audycje z Polski. Dziś imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan, Janina, Longin, Longina i Wilhelm. Mój świętej pamięci tatuś obchodził w tym dniu imieniny Jan, więc mu składam życzenia, aby tam w niebie, gdzie kontynuuje się nasza wędrówka, otaczała go miłość i sad pełen kwitnących jabłoni i brzoskwiń. Święto to jest związane z uroczystością narodzenia świętego Jana Chrzciciela. A więc wszystkim słuchaczom, Danutom, Emiliom, Janom, Janinom, Longinom i Wilhelmom składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, życzliwości, miłości, radości i spełnienia życzeń.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: No i przechodzimy do planu dzisiejszej audycji. Na wstępie przekażemy Państwu radiowe komunikaty różnych organizacji, przygotowane przez panią Renatę Suwarę, które przeczyta Krzysztof. W kąciku poezji gościć będziemy poezję Marii Duszki. Wiem, wiem, Państwo już tęsknią za głosem Marii, która przedstawia polskich współczesnych poetów, ale tym razem będzie inaczej. Dariusz Siniarski przeczyta wiersze Marii Duszki z tomu poezji Hanami. Polecam gorąco. Będzie też jak zwykle dużo piosenek, a ich wyboru dokona Krzysztof. Zostańcie Państwo z nami i życzymy miłego słuchania.

Komunikaty i ogłoszenia. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Sydney zaprasza organizacje polonijne oraz przedstawicieli środowisk polskich w Australii do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w drugiej połowie 2026 roku. Program realizowany jest w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsulatu sydney.polonia@msz.gov.pl do 30 czerwca. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia, jego cele, grupy odbiorców, harmonogram oraz kosztorys projektu. Zgodnie z rządową strategią współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2025-2030 dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z, i tu jest lista, nauczaniem języka polskiego, edukacją obywatelską, patriotyczną i tożsamościową, podtrzymywaniem polskiej tożsamości i więzi z krajem, ochroną i promocją polskiego dziedzictwa kulturowego, działalnością organizacji polonijnych, wsparciem społeczno-humanitarnym, promocją turystyki do Polski wśród Polonii. Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na nagrody pieniężne, remonty i modernizacje, koszty administracyjne, catering, zakup sprzętu sportowego, muzycznego czy strojów ludowych, utrzymanie stron internetowych organizacji lub bieżące koszty funkcjonowania organizacji. Szczegółowe informacje, formularz wniosku oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie Konsulatu Generalnego w Sydney pod adresem www.grof.pl/dofinansowanie/przedsięwzięć/polonijnych/na/drugą/połowę/2026/roku. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni prowadzone przez Grzegorza Nowaka i 20 sierpnia sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii pod adresem portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek, 26 czerwca w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od godziny 19, początek quizu o godzinie 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym, quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę plus opłata rezerwacyjna, $15 przy rezerwacji grupowej dla od 6 do 10 osób plus opłata rezerwacyjna. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July and Cabareton, który odbędzie się 11 lipca w ośrodku Polana. To jest 350 Don Road w Badger Creek. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17. Na gości czeka prawdziwa, magiczna, zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu Teatru Prób Miniatura
muzykę na żywo towarzyszącą kolacji i niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię fantową oraz nowość, emocjonujący food challenge. Uczestnicy będą mogli również skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólne śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznych domkach. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432 375 168. Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonywanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne INC w Bendigo Bank. I tu są numery konta i BSB czy BSB 633-000 i numer konta 1844-68-528. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju, polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek, 16 lipca, do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Mount Waverley na spotkanie z dr habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. Wejściówki $5 od osoby, wliczony jest poczęstunek. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu życia. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł pod numerem telefonu 0423 212 764. Delikatesy Poletta Deli. A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W bieżącym roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie dostosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Plastyczna, kategorie wiekowe od 5 do 8, 9 do 12, 13 do 18 lat. Kategoria literacka, kategorie wiekowe 10-13, 14 do 18 lat oraz kategorie multimedialne, kategoria wiekowa 10 do 13 lat oraz 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation.au, to było jedno słowo, @gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną. Szczegóły są w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Endemol Shine Polska, producent programu randkowego Żona dla Polaka, poszukuje Polaków i Polek mieszkających w Australii, którzy są singlami i chcieliby wziąć udział w programie oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Australijska edycja będzie trzecią po Chicago i Toronto, odsłoną programu realizowaną poza granicami Polski. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szymonem Grochalem pod numerem telefonu 48+, czyli to jest polski kierunkowy, 690 007 668, i tu jest też podany adres mailowy szymon.grochal@endemolshine.pl i Piotrem Janiszewskim, telefon plus 48 530 523 724 i adres mailowy piotr.janiszewski@endemolshine.pl. Polish Australian Youth Gathering. Polonijna organizacja młodzieżowa z siedzibą w Sydney zaprasza chętne osoby w wieku do 30 lat do udziału w ogólnoaustralijskim festiwalu Polonia ma talent. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby indywidualne, Australijczycy polskiego pochodzenia lub kilkuosobowe zespoły. W przypadku zespołu przynajmniej jeden jego członek powinien mieć mniej niż 30 lat oraz przynajmniej jedna osoba powinna być polskiego pochodzenia. W ramach Polonia ma talent uczestnicy będą mogli zaprezentować talenty muzyczne, wokalne i plastyczne, na przykład malarskie. Repertuar muzyczno-wokalny powinien reprezentować współczesną polską muzykę lub być kompozycją autorską. Prace plastyczne posłużą do stworzenia pamiątkowego albumu. Organizację wydarzenia będą wspierali profesjonalni muzycy i artyści, służąc młodym wykonawcom cennymi radami. Festiwal Polonia ma talent odbędzie się 21 lipca bieżącego roku w sali imienia Jana Pawła II w Maryong w Sydney. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać swoje nagranie lub dobrej jakości zdjęcie swoich prac do 1 sierpnia na adres Polish Australian Youth Gathering, jedno słowo, @gmail.com. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie polishaustralianyouth.org.au. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu to portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane cotygodniowo na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz we wtorki od 11, w środy od 22 i soboty od 19. Audycji z ostatniego miesiąca można słuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

Maria Duszka, tomik wierszy Hanami. Sami sobie to robimy. Wszyscy klęczymy z głową przy ziemi, nie żeby mieć, ale żeby przetrwać. Miejsce niepokornych, hardych, prawdomównych jest na dworcach i w noclegowniach. Film o bezkompromisowym bohaterze naszych czasów może nosić tytuł Człowiek ze śmietnika. Po obejrzeniu reportażu z wojny na Ukrainie. Słońce spokojnie świeci. Drzewa w młodej zieleni. Strzelają do siebie dzieci. Dzieci Matki Ziemi. Wiosna 2020. Świat to jeden wielki oddział zamknięty. Uwięziona na balkonie, chciałabym odsunąć od siebie to miasto, które mnie otacza, które mnie osacza. Zazdroszczę wolności chmurom. Tak, zasnąć spokojnie na zawsze po krótkim, niespokojnym życiu. Tak umrzeć z rękami złożonymi na piersi. Przyszła po ciebie we śnie, przyszła do ciebie bezboleśnie. Zabrała cię tak lekko, a tak bardzo bałeś się śmierci. Może Bóg da ci miłość i ogród i spokojny dom, o których na próżno marzyłeś przez całe życie. Kocham cię za bardzo. Tęsknię, kiedy ty tak spokojnie czytasz książkę na balkonie, a ja tak niespokojnie siedzę w pokoju obok. Po naszych latach i zimach, kłótniach z oddawaniem i wyrzucaniem prezentów, powrotach na kolanach, północnych telefonach, po tych wszystkich imionach, które dla mnie wymyśliłeś, nigdy nie nazwałeś mnie moim imieniem, bo według ciebie to byłoby zbyt intymne. Zastanawiam się, dlaczego żadne z nas nie odważyło się przyznać. Kocham cię, nie rań mnie. Do końca byliśmy tchórzami. I kolejny wiersz. Nie oczekujcie od poetów recepty na świat ani nienagannego życia. Oni tylko czasem łowią strumienie mniej lub bardziej pięknych słów, przepływających obok ich skołatanych bardziej niż wasze głów. Agnieszka Osiecka. U Pana Boga za biurkiem siedzi i opisuje mu ziemię i niebo. Pan Bóg ją głaszcze po głowie. Tego jej było trzeba. A historycy sztuki o tym milczą. Ze wszystkich dzieł Salwadora Dali najbardziej chciałbym zobaczyć jego półtoraroczną służbę w jednostce wojskowej.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność

Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy, że byli Państwo z nami pomimo późnej pory. Zapraszamy do słuchania innych audycji polskich w Radiu 3ZZZ oraz naszej. A następna nasza audycja będzie w czwartą środę lipca, czyli 22 o godzinie 10 wieczorem. Dobrej nocy życzą Państwu Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Do usłyszenia. Pate noște, pies in cerii.